żyliby stakli, żeby usłyszeć pustynię. Zator z letnich wrata, krew se prawą smiluje. Snikar praznik pletny, ustający prydaje. Kto wiesz, tebe skudzi.